0: Branch FM, West Yorkshire's Christian Radio on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindolla, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Chuck Swindoll o przywództwie w domu.
4: Pokaż mi mężczyznę, który jest takim przywódcą, jak powinien być, a ja pokażę ci kobietę szaleńczo w nim zakochaną. Jeżeli z tego powodu wyszła za mąż, jeśli tego pragnęła i to znalazła, czuje spełnienie. On natomiast jest nią tak zachwycony, że brak mu słów, by to opisać. Zawsze i wszędzie. Nie. Upadek człowieka wywarł na nas swój wpływ i po dziś dzień kłócimy się i nie zgadzamy się ze sobą.
3: W wielu domach na całym świecie trwa niekończąca się dyskusja. Wygląda na to, że z każdym pokoleniem staje się ona coraz trudniejsza. Mówię o poszukiwaniu równowagi między przywództwem a miłością męża i żony. Witam w audycji Pełnia Życia, w której ostatnio zajmujemy się delikatnym tematem zaczerpniętym z 5 rozdziału listu do Efezjan. Apostoł Paweł zawarł tam cenne porady dotyczące życia małżeńskiego. Zanim wysłuchamy ostatniej części wykładu Chucka Swindolla, zatytułowanego Najtrudniejsze relacje, krótkie podsumowanie wcześniejszych rozważań. Czyta Zygmunt Karel.
4: Ulegajcie jedni drugim. Nie ma tu rozróżnienia na kobietę i mężczyznę, na żonę i męża, na rodziców i dzieci, na pracodawcę i pracownika. Jedni drugim. Wierzący napełniony duchem z wersetu 18 jest osobą uległą. Co to oznacza? Znaczy to, że wśród chrześcijan w Bożej rodzinie nie istnieje współzawodnictwo. Jako mężczyźni nie dążymy do dominacji nad kobietami. Jako kobiety nie dominujemy nad mężczyznami. Napełniony duchem wierzący jest uległym naśladowcą Jezusa. Postępuje jak Jezus, który będąc Bogiem przyszedł na ziemię i uniżył samego siebie, poddając się krzyżowi. Czy jesteś gotowy na werset 22? Zanim go przeczytasz, pamiętaj, że uległy nie znaczy gorszy. Uległość odzwierciedla podobieństwo do Chrystusa. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu. Nie ma to nic wspólnego z tym, że jest się kimś gorszym czy słabszym. Natomiast w 100% związane jest z godnością, równością i jednością. Według Bożego porządku, gdy tworzył On plan dla ziemi, pewnym rolom przypisał autorytet i władzę nad innymi bez pozbawiania ich nawet na moment osobistej wartości i godności. Taki podział ról musi istnieć. W przeciwnym razie zapanuje anarchia, zamieszanie, nieszczęście i duchowy porządek zostanie zniszczony. Pozwól, że w tym miejscu dodam coś jeszcze. Taka sama wartość nie oznacza takich samych ról. Możesz posiadać taką samą wartość jak twój mąż i w istocie jesteś równie wartościowa, co nie oznacza, że twoją rolą jest być głową. To jest jego zadanie. Mężowie, możecie posiadać w Bożych oczach taką samą wartość jak wasze żony, lecz nie oznacza to, że dany wam autorytet ma zamieniać się w tyranię. Co jest drugą kwestią, o której chcę wspomnieć. Tyrania nie jest synonimem autorytetu. Jeśli wykorzystujesz swoją żonę, grzeszysz. Jeśli jako przywódca nie postępujesz właściwie i sprawiedliwie, nie jest to postępowanie podobne do Chrystusa i jest grzechem. Jeśli niesprawiedliwie i surowo traktujesz swoje dzieci i oczekujesz od nich rzeczy, jakich Bóg by nie oczekiwał, to jest złe i jest grzechem. Nie na tym polega autorytet i przywództwo. Żona, która rozumie Boży plan ze względu na Chrystusa, z chęcią poddaje się autorytetowi i przywództwu męża i czyni to ufając, że Bóg to uhonoruje. Kluczem do tego wszystkiego, drogie panie, jest końcówka wersetu 22. Przeczytajmy go jeszcze raz. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu. W taki sposób powinniśmy okazywać uległość. Wiąże się to całkowicie z naszą postawą. Innymi słowy, jest to twoim obowiązkiem wobec Pana ze względu na szacunek do Niego. Kiedy mój Pan daje mi jako pastorowi wskazówki, abym zrobił pewne rzeczy w moim życiu, może to nie być czymś dla mnie naturalnym, może być wręcz przeciwne mojej naturze, może też nie być łatwe. Lecz ze względu na szacunek do Niego zrobię to, co mi nakazuje. Niektórzy szowiniści błędnie interpretują ten fragment, mówiąc: żony, powinnyście traktować swoich mężów tak, jak traktujecie Pana. Chwileczkę. Czy to nie byłoby bałwochwalstwo? Czy nie to miał na myśli Mojżesz, mówiąc: nie będziesz miał innych bogów przede mną? Moja żona nie powinna mnie czcić i mogę cię zapewnić, że tego nie robi. Nie klęka pełna uwielbienia przede mną i nie modli się do mnie. Tak postępuje jedynie wobec swego Pana. Czułbym się w takiej roli bardzo niekomfortowo. Nie to znaczą słowa jak Panu. Oznaczają tyle, że ze względu na szacunek do Pana, żona wypełnia swoją rolę, podporządkowując się autorytetowi i przywództwu, jakie on ustanowił w rodzinie. Twoi synowie i twoje córki będą się tego uczyć na twoim przykładzie. Zrozum to. Autorytet i władza ustanowione przez Boga, nie magazyny Claudia czy Forbes, nie wiadomości telewizyjne, nie bzdury, które opowiada nam rząd. Werset 23 mówi o autorytecie i władzy pochodzących od Boga. Dopóki w to nie uwierzysz, dopóki tego nie zaakceptujesz, nie żeń się i nie wychodź za mąż. Dlaczego ja krzyczę? Bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Na czym polega ta analogia? Jak on jest głową Kościoła, tak Bóg przeznaczył mężowi rolę głowy swojej żony. Czasami chciałbym, aby było odwrotnie. Powiem ci, że moim zdaniem właściwe przywództwo jest o wiele trudniejsze niż właściwe podążanie za przywódcą. Chodzi tu o odpowiedzialność przed Bogiem. Czym jest głowa? Głowa jest częścią ciała, która nim kieruje. A kiedy ciało nie słucha głowy, używamy wtedy takich terminów jak paraliż, niepełnosprawność, choroba czy dysfunkcja. Współczujemy ludziom, których ciało nie współpracuje z głową. I chcę ci powiedzieć, że kiedy głowa pełni swoją rolę jak powinna, a żona czyni z życia męża piekło na ziemi, obserwujemy dysfunkcyjne działanie i współczuję każdemu mężowi, który znajduje się w takiej sytuacji. Nawiasem mówiąc, świadomie użyłem takiego przykładu, bo prawda jest taka, że o wiele częściej spotykam mężów, którzy zawiedli, niż żony, choć oczywiście nie jest tak w każdym przypadku. Jak wcześniej powiedziałem, trudniejszą rzeczą jest wiedzieć, jak prowadzić. I tym zajmiemy się następnym razem. Lecz jak Chrystus jest głową ciała, Kościoła, tak mąż jest głową żony. Zawsze, kiedy udzielam ślubu, używam słów głowa oraz zasada. Udzielam teraz znacznie mniej ślubów niż kiedyś. Kiedy przygotowuję kazanie, na stoliku obok biurka mam około 30 książek, z których regularnie korzystam. Zadziwia mnie, jak wiele z nich unika tego fragmentu lub przedstawia go w sposób dość enigmatyczny. Byłem naprawdę zaskoczony, gdy w jednej z pozycji, którą uważam za mocno konserwatywną, nie znalazłem ani razu słowa głowa, ani też żadnego komentarza na temat autorytetu męża. Autor boi się o tym pisać. Poddaje się i oddaje pole, którego nie powinien oddawać. Kiedy weźmiemy pod uwagę kontekst, nie ma się czego obawiać. To jest Boży porządek. Czy uważasz, że na ziemi dzieje się coś, nad czym Bóg nie ma kontroli? To grzech prowadzi do tego, że rzeczy wymykają się spod kontroli. Przyczyną tego jest upadek człowieka. Tak, że mąż dominuje lub żona się przeciwstawia i dochodzi do konfliktu. Jeżeli mąż ma postawę uległości, jak jest napisane w Efezjan 5:21, również żona posiada uległego ducha znajdującego się pod kontrolą Ducha Świętego, wypełnia swoją rolę i odpowiedzialność i znajduje w tym przyjemność. Również mąż wypełnia swoją rolę i znajduje w tym przyjemność, ponieważ pragnie okazać jej cześć, tak jak Chrystus okazuje cześć tym, którzy za Nim podążają. Podobnie żona chce okazać cześć mężowi, jak czyni to Chrystus wobec swych naśladowców. Jeśli jeszcze nie dość powiedziałem, posłuchaj wersetu 24. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Przypuszczam, że jeszcze nigdy nie wyglądałeś tak ponuro. Rozumiem to. Jesteś istotą myślącą, a ja ci rozkazuję. Nie jest to fragment, z którego należy się śmiać. Musimy do niego podejść z pełną powagą. Relacja mąż-żona stanowi największe wyzwanie spośród wszystkich związków międzyludzkich, ponieważ zostaliśmy wychowani przez egoistów na egoistów. W szkole uczyli nas samolubni nauczyciele i dorastaliśmy wśród samolubnych rówieśników. Robimy interesy z samolubnymi wspólnikami i egoistycznie nastawionymi firmami. Za wszelką cenę postawię na swoim. Jeśli nie, pójdziemy z tym do sądu. Zjedliśmy na tym zęby. W tym momencie pojawia się ten prosty tekst z Biblii ze swoimi smokami. Lecz tak naprawdę ich tam nie ma. Smoki są jedynie wytworem strachu i wyobraźni. Tutaj ich nie ma. Coś ci powiem. Pokaż mi mężczyznę, który jest takim przywódcą, jak powinien być, a ja pokażę ci kobietę szaleńczo w nim zakochaną. No, chyba że jest bardzo chora. Jeżeli z tego powodu wyszła za mąż, jeśli tego pragnęła i to znalazła, czuje spełnienie. On natomiast jest nią tak zachwycony, że brak mu słów, by to opisać. Zawsze i wszędzie. Nie. Upadek człowieka wywarł na nas swój wpływ i po dziś dzień kłócimy się i nie zgadzamy się ze sobą. Lecz w naszym myśleniu nie zakładamy, że się rozstaniemy. Ze wszystkim się uporamy. Razem przez to przebrniemy. Podsumujmy, a potem opowiem ci pewną krótką historię. Równość pod względem wartości nie oznacza takiej samej funkcji. W Bożych oczach żaden człowiek nie jest wart więcej od innego. Lecz jeden z nich ma za zadanie właściwie wypełnić swoją rolę, a inny powinien odpowiedzialnie za nim podążyć. Powinna temu towarzyszyć wymiana myśli, głęboka więź i nieustanny dialog. Jeśli nie potrafisz sobie z tym poradzić, poszukaj pomocy. Jest wielu wspaniałych chrześcijańskich doradców. Poszukaj pomocy. Idź, ugnij się, nie walcz, nie kłóć się. Niech rozpocznie się ciężka praca. Odsłoń to, co cię boli. Poczucie wykorzystania, złamane serce. Pozwól obrać swoją cebulę warstwa po warstwie, a wraz z upływem czasu przekonasz się, jak cudowne rzeczy może uczynić Boży Duch, wykorzystując przewodnictwo kompetentnego, wierzącego doradcy, który nic nie może stracić ani zyskać, niezależnie od tego, co zrobisz z poradami, jakie od niego usłyszysz. Problem stanowi to, że nasza kultura podpowiada ci, aby się poddać. Po drugiej stronie płotu trawa jest bardziej zielona, a ja ci powiem, ona nie jest nawet jadalna. Problem tkwi w tym, że musisz zabrać ze sobą samego siebie, a połowę lub więcej problemu stanowisz właśnie ty. Niemniej równość pod względem wartości nie oznacza takiej samej roli. Po drugie, synonimem autorytetu i przywództwa nie jest tyrania. Ustanowienie ciebie jako głowy w żaden sposób nie daje ci prawa, by niesprawiedliwie wykorzystywać tych, którzy znajdują się pod twoim przywództwem. W żaden sposób nie jest to twoim przywilejem. Czy tak postępował Chrystus? Czy Chrystus kiedykolwiek nakazywał komuś coś, co po jakimś czasie ten człowiek ocenił jako niesprawiedliwe, nie w porządku? Jeśli twój mąż popycha cię w kierunku nieposłuszeństwa wobec Boga, twoja odpowiedź musi brzmieć nie. Nie, nie zrobię tego. Powinnaś wtedy pokazać mu, co mówi na ten temat Biblia i wytłumaczyć, co myślisz. Musicie wspólnie to zrozumieć. Tak jak Chrystus kocha Kościół, tak my, mężowie, powinniśmy kochać nasze żony. Jak Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, tak my powinniśmy kochać. Nasze żony powinny kochać nas tak, aby się nam podporządkować. My zaś powinniśmy kochać je tak mocno, by być gotowi oddać za nie swoje życie, by za nie umrzeć. Przywództwo nie jest dyktaturą. Przywództwo podobne Chrystusowemu zaczyna się od miłości. Jego fundamentem jest troska i chęć opieki. Czasami pytam samego siebie, czy tego oczekuję od Cynthii, jej troski i opieki? Jeśli mi tego nie daje, najczęściej się od niej odwracam. Zwykle trochę to trwa, bo jestem człowiekiem dumnym, niemniej odwracam się od niej. Również dlatego, że ona powiedziała, nie zamierzam tego robić. Tak więc ten fragment jest dla mnie przypomnieniem. Kiedyś tego nie robiła, prowadząc smutne życie, pozornie mi ulegając. Jill Briscoe wypowiedział wspaniały komentarz na ten temat. Mężczyzna posiadający prawdziwą wartość nigdy nie będzie zagrożony przez równą mu kobietę. Aby tak było, żyjący w poczuciu bezpieczeństwa mężczyzna, pełen pokory, mając uległą postawę, powinien być takim przywódcą, jakim był Chrystus. Aby tak było, bogobojna, pokorna żona powinna podążać za mężem i poddawać się mu tak, jak chciałby tego Chrystus. No i mamy smoka. Mój mentor, Ray Stedman, w swoim komentarzu do listu do Efezjan opowiada ciekawą historię. Pisze mianowicie, pewna kobieta podeszła do mnie z wnikliwym pytaniem. Czy fragmenty z Efezjan 5, 22 i 23 oznaczają, że moje poddanie się mężowi powinno mieć taki sam wymiar jak moje poddanie Chrystusowi? Tak, dokładnie tak, odpowiedział Ray. Jej odpowiedź była jeszcze bardziej wnikliwa. Zatem znaczy to, że moje poddanie mężowi nie jest jakimś darem, którym go obdarzam, za który powinien w stosunku do mnie czuć dług wdzięczności. Poszła nawet dalej, głośno myśląc. Nie powinnam też wykorzystywać mojego poddania się mu jako pewnego rodzaju manipulacji czy szantażu. Nie mogę mu powiedzieć, podporządkowałam się tobie, teraz ty musisz zrobić dla mnie to i tamto. Ani też nie mogę powiedzieć Bogu, jestem poddana mojemu mężowi, więc ty musisz sprawić, by w moim życiu zaistniały tego rezultaty. I jej wnioski były słuszne. Nie, jeśli poddaję się mężowi tak jak panu, nie powinnam troszczyć się o to, jakie będą tego skutki. To zależy od mojego męża i Boga. Stedman w swojej książce wykrzyknął w tym momencie, zrozumiała to, ona to zrozumiała. Wiesz, dlaczego masz ponurą minę? Ponieważ albo ty zostałeś zraniony, albo to ty zraniłeś kogoś, kogo kochasz. Dlatego jesteś ponury. Moje serce ci współczuje. To może przeszkadzać ci nawet usłyszeć prawdę. Wybuchy na polu minowym się zdarzają. Umysł płata ci figle. Być może zastanawiasz się nad tym wszystkim i stwierdzasz, że nie warto w to wchodzić. Szczerze ci współczuję. Lecz moim powołaniem jest mówić prawdę i będę dziś spał spokojnie, wiedząc, że to zrobiłem, ponieważ ta prawda nas wyzwoli. Chcę cię prosić, abyś pochylił głowę i zamknął oczy. Po prostu spędź parę chwil sam na sam z Panem. Tak naprawdę nie mówiłem dzisiaj wiele do mężów. Do nich będę mówił następnym razem. Tym niemniej, już dzisiaj mężowie usłyszeli pewne rzeczy. Będę im miał do powiedzenia dużo więcej. Ale być może usłyszałeś wystarczająco dużo, by stwierdzić, wiesz co, Chuck, to ja stanowię problem. Największy problem tkwi we mnie. Nie kocham jej tak, jak Chrystus umiłował Kościół. Nie oddałbym za nią życia. Żyję pełen gniewu na nią. Wystarczy. Zacznijmy od tego miejsca. Mężowie, myślcie w sposób biblijny, teologiczny. A teraz żony. Posiadasz wieczną relację ze swoim Panem, a On zgodnie ze swoim suwerennym planem postawił cię obok tego właśnie mężczyzny. Od tego zacznijmy. To jest myślenie teologiczne. Dokąd cię zaprowadzi? Nie do niemądrych skrajności, lecz to, dokąd dojdziesz, pilnując równowagi, może cię zaprowadzić do całkowitej zmiany twojej postawy. I jedynymi, którzy mogą dziś odejść i odrzucić prawdę, stwierdzając: nie mogę nic zrobić z tym, co właśnie usłyszałem, są ci, którzy nie znają Chrystusa, ponieważ nie posiadają mocy ducha, która mogłaby ich przez to przeprowadzić. Skoro mowa o potrzebie napełnienia duchem, kiedy razem z Cynthią przechodziliśmy przez nasz trudny okres, wiele przepłakanych nocy, wszystko, co mogłem zrobić, to modlić się. Panie, oddaję się Tobie, temu, czego chcesz mnie nauczyć w tej sytuacji. I słyszałem, jak moja żona wypowiada podobne słowa. Trzymaj nas razem, pomóż nam przez to przejść. I oto jesteśmy razem już od 45 lat lub dłużej, ponieważ Pan był wierny swoim obietnicom. Jeśli nigdy nie spotkałeś Chrystusa, teraz jest odpowiednia chwila. On cię wzywa. Kocha cię wieczną miłością. Czeka, aż mu odpowiesz. Po prostu przyjdź do Niego. Przyjdź pod krzyż. Oddaj Mu swoje życie. Od tego zacznij. Niełatwo jest mówić o tych rzeczach, Panie, lecz muszą zostać powiedziane i należy powiedzieć o nich teraz, właśnie do tych, którzy teraz słuchają tego przesłania. Dlatego dziękuję Ci, że tak wszystko poukładałeś według swojej woli, że ci, którzy nigdy wcześniej o tym nie słyszeli, mogą to po raz pierwszy usłyszeć. Zaś modlę się za tych, którzy to odrzucają, ponieważ ból, jakiego doświadczyli, będąc w przeszłości ofiarami nadużycia władzy, uniemożliwia im usłyszenie całego kontekstu i koncepcji uległości. Panie, pomóż im go usłyszeć. Ucz mnie przeżywać moje życie tak jak Chrystus, autentycznie, z postawą uległości. Uwolnij mnie od obaw związanych z tym, co myślą inni, lub od strachu przed kimś, kto mógłby samolubnie wykorzystać mój szacunek do Niego. A jeśli potrafisz nauczyć tego mnie, Panie, zrób to także dla innych i spraw, aby Twoje słowo zakorzeniło się w ich sercach i przyniosło owoce w ich życiu, w ich relacji ze współmałżonkiem, która stanowi największe wyzwanie ze wszystkich więzi, jakie łączą nas z innymi ludźmi. Proszę o to przez Chrystusa, naszego Zbawiciela. Amen.
5: Usłyszeliśmy dokończenie pierwszego wykładu doktora Chucka Swindola zatytułowanego Najtrudniejsze relacje. Słuchają Państwo audycji Pełnia Życia. Przypominam, że na naszej stronie internetowej www.ifl-polska.pl można w najdogodniejszym dla siebie czasie słuchać bieżących audycji, a także audycji wyemitowanych wcześniej. Znajdą tam Państwo również materiały pomocne w samodzielnym studiowaniu omawianych tekstów, a także szereg informacji na temat naszej działalności. Zawsze bardzo nam zależało, żeby nasi słuchacze mogli dowiedzieć się jak najwięcej na temat Jezusa i na temat Biblii. Dlatego pragnę zainteresować Państwa wykładami doktora Swindola, wyemitowanymi wcześniej w audycji Pełnia Życia, a teraz dostępnymi już na płytach CD. Zamówienia można składać listownie, pisząc do nas na adres Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196 53675 Wrocław. Bądź telefonicznie pod numerem 800-444-101. Jeśli jeszcze nie kontaktowałeś się z nami lub od ostatniej rozmowy upłynęło już trochę czasu, zapraszam. Zadzwoń na naszą darmową infolinię 800-444-101. Pod tym samym numerem dostępna jest również pomoc duszpasterska. Polecam także kontakt mailowy. kontakt@ifl-polska.pl. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie z pastorem Chuckiem Swindolem w audycji Pełnia Życia. Do usłyszenia.